0: Ігоря, раніца беларускай радыёрацыі. Мы далей працягваем наш эфір. Сёння на Беласуку стартуе па Польшы прэм'ерны тур тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока і лівер. Шалінскія місцэры». Экранісцэнічны расказ пра рэальныя падзеі амаль 100 гадовай даўніны ды постаць звычайнага падрядскага селяніна з беларуска-польскага памежжа, які сваім жыццём ледзь не перавярнуў да гары нагамі рэлігійнае жыццё рэгіёну. Учора ў клубе «Змена клімату» адбыўся спецыяльны прэс-паказ пастаноўкі. Там быў Юрка Дзяшук, ды таксама прыадчыніў для нас кулісу на крыхтайнаў.
1: Направды павне пілі?
2: Пілі? Пілі.
3: Яшчэ там. Я чы.
1: А дужа? За мало. Тобі бы вецей сукало.
2: Як у тобі пілі, то значыць, што ты памёр.
1: Я піху раз. I co ja narobił?
4: Jurka Chmielewski, tutaj ja wykazuję się jak najpierwszy autor nowiejszej książki pra Iliu Klimowicza, Jerszalin. Mi wielmi ciekawić taka inicjatywa postawić piesu na dowoli takiej swobodnej osnowie tej wsiej historii. Trzeba poglądać wsiu piesu, wieść spektakl, kap wykazywać na kolki jakby odpowiadaje taki pierakaz mecie, bo jak ja rozumiem i Bartek tu wykazuje, że tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają odkazu i religii. Czerwowa interpretacja, tu nie było skazana, ale mnie ciekawić, na kolki no bo każdy jest inny, ale byli piesy tak samo dowoli popularne. Ja mam tu na uwadze proroka Ili Tadeusza Słobodzianka, jaki pierwszy tu dośledował tę historię i wykorzystał mianowicie po mastacku. Różnica taka, że dagetul to pokazywało się u teatrach profesjonalnych, a w tym wypadku to już taka inicjatywa no prywatna, trzeba powiedzieć, nawet komercyjna, bo bez niejakich dotacji, bez niejakich sponsorów, rozliczona na bilety. Ety grupa i lider Krzysiu Bartłomiej asocjujący nas przed wszystkim z takim ostrym rock metalem grupa Patriarch. A tu okazuje się, nie będzie tego w ogóle. Ja bardzo zdziwiony, bo ja był przekonany, że to mianowicie to będzie i jak to będzie huczać. Zobaczymy. Ja ciekawy prosto, jak to będzie usprzyjęte. Tak, że ciężko mnie, znaczy nawet nie wypadaje teraz na samym starcie odnosić się jakby szerej. W ogóle ja piesy, spektaklu po prostu nie baczył, ale inicjatywa potrzebna, ja to pokazuję.

0: jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska, tutaj akurat jest to o Eliaszu Kimowiczu, jest płyta metalowa, jest sztuka teatralna, później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa, będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa i też będziemy działali na scenie, będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia, te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
1: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki. Ja nawet zadumował się, czy nie przyświecić, przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze kazuczy, nie usią mnie podobają, słuchajcie. Nie tylko mnie. Osobliwa ludziom, jaki ja związany w ogóle, mocno związany z tej całej historii, pokolki ich bliski ja byli mianowite bliska Ilii. Chodzili, jak nas kazali tam do jego, a to byli wielkie natołpy. To byli dziesiątki tysiąc, kali nie sotni, bo zagromadzone terytorium, Radzieńszczyna, Pińszczyna, tu u nas wsia Białostoczyna, a najbolsz kala tu, kala Zabudowa. No to był fenomen, nikt tak po prawdzie nie dośledwał tej historii. Ja pierwszy przyświecił już pan Hadoł, kap sam dowiedzę, co chociaż ja bliska z tych okolic, co to Ilia Klimowicz, można skazać mój sąsied, kali ja żył w jego czasach, bo na pewno mój baćka czy mój dziec jego baczyli, jak pierzał furmankę na mojego domu w południowym Ostrowie, bo to już główna droga, u jakiej on jeździł, opagnać różne sprawy. Miał się mił w mojej wiosce.
2: Dla mnie najbardziej szokujące to żywotność tej historii. To znaczy, że to się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
0: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był prawnuk Eliasza Klimowicza.
2: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. I nie wyglądał na wariata.
1: Tu już dowoli delikatna jest sprawa w tej interpretacji. Pokolki kazu, że te ranniejsze sproby zrobić film czy teatr, one byli dowoli pośpiechowe. Ja, kiedy chodzi z punktu mastackiego, ja nie jestem specjalistem, nie jestem krytykiem, ale jednego nie chapaje. Dobrze, że tu to kažuć jasno, što to nije još historija jaka je zdarila še i mi je predstavljajem jak fragment, jaki je sapravdi zdarili še. To toliko još, jak to kažuć, na motivach, znači, tak, jena inspirovala predvšim, no, autora tego scenara, no i režisor, bo ja Dariusza Szady Bożuszkowskiego veľmi dobro vedaju i jeho šanuju, i on faktyčno specialist, tak što komanda grupa odabrala še veľmi dobro, no Andreja Popolskiego vedaju, bo ja ešte v Horadku pracoval, kali ešte byl direktom Domu Kultury, a on z Radka Rodam. Mnie zdziwiła mocno, no pozytywnie zdziwiła, taki odgłos. Ja nie spodziewałem się. No i tu okazuje Białostok tak samo, no dalej taki trochę konserwatywny, bo nie gledzi na to, jak ta interpretacja, czy komuś się odpowiada, czy nie. No ale mają demokrację, nie ma cenzury, a tu okazuje pobojali się niejakich organizatorów, nie dopuszczają czy tej grupy do lepszych załów. No ale to zmiana klimatu. No tak samo tu w Białostoku. Ja dowoli, że robić taką legendę i szmat białoruskich imprez tutaj odbywają się. Wiadomo, ja tak samo zwracam uwagę na kolki ta interpretacja jakby duchom odpowiadaje tym podziejem, na jakich ona osnowana jest. Byli wykazywani po białorusku. O, to już ważne jest. Bo po polsku, czy na niejakiej innej mowie, nie lga prosto pełnością przekazać tego wszystkiego. To nie tylko tego, bo, no, ale tak samo ciężko było przedstawić tę historię na tej mowie, na jakoj mówili udzielniki tego wszystkiego ruchu. Pewno będą i krytyczne głosy, też tu, no, to normalne, tak? Dobrze, że to mówię, dobrze, że to jakieś profesjonalne tutaj osoby, jakie, no, jak Adam Struk, jaki faktycznie, no, daje głos taki dobry, profesjonalny i on śpiewak, opierny, tak, że, no, czy Julita Charytaniuk, jaka ja po prostu zakochana w tej народности.

0: Podlaskiej. Tak że to pobaczymy, no, pobaczymy, jak to skończy, co się o to będzie można. Tak ja nie suprać, no nie chapaję mnie, szczerze każdy, bo ja chciałbym się o taki kap uznikła z sztości u takim na kierunku, u jakim ja napisał kniżku, znaczy bolsz autentycznym, pokazać bolsz realistyczna, etaż to zdarzyło się, no bo etaż się interpretacji i boję się, że to tak będzie z etym, u etym wypadku. Na żal, spryczyniając do fałszowania tej historii, bo ludzie usprymają tej interpretacji jak naprawdę podzieje, no bo tak na żal jość. A kap był niejaki film, nawet dokumentalny taki film, bo nie ma takiego filmu, jaki pokazywałby to na osnowie dokumentu. Skażę na osnowie mojej książki, jaka tak samo uznikła na osnowie no, krynic historycznych, bo i wspominał, i dokumenty archiwne, i inne. Ale mnie raduje, że to jakby jeszcze każę, że ta jakby historia no dalej żywie.
1: Bo łączy nas ta sama pasja. I chciałem to zrobić też z ludźmi, którzy są, no bo sztuka jest o tym, że o ludziach, którzy są wokół nas i chciałem to z nimi zrobić. I strasznie im jestem wdzięczny za to, że mogę te swoje marzenia realizować. Dzięki wam. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.